Siedzisz sobie w mroku i pewnie myślisz, że twoja lodówka jest bezpieczna, ale przypomnij sobie rok 1989, kiedy to firma Nintendo wypuściła na rynek rękawicę Power Glove, która miała być szczytem technologii, a w rzeczywistości działała tak tragicznie, że częściej wygrywała z tobą niż z przeciwnikiem w grze, zamieniając każdy ruch w nerwowy tik, bo ten plastikowy koszmar był po prostu bezużytecznym kawałkiem historii, który do dziś śni się po nocach wszystkim kolekcjonerom szukających sensu w starym elektrośmieciu. Więc nie dziw się, że świat idzie w stronę absurdu, bo skoro wtedy kupowaliśmy ten bubel, to teraz łykniemy wszystko, co ma niezły beat i odpowiedni flow w X-Vibe. Dlatego teraz Drake i Lil Wayne oraz Demoto w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać w szachy z cieniem na ścianie, więc leci better od Halida, bo skoro gorzej już nie będzie, to może w końcu będzie chociaż trochę lepiej. W Radiu X Vibe. Halid. Better. Dla Marka od Marka.

latach 80. film Poltergeist wywołał prawdziwy obłęd, bo twórcy użyli w nim autentycznych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, co było po prostu tańsze. Taka oszczędność to totalny odjazd, więc jeśli czujesz, że coś cię obserwuje w mroku, to pewnie tylko ten nightmare, który w X-Vibe sączy się wolno w rytm piosenki Lady Punk Sztuka Latania, zapraszając cię do odlotu.

znowu ta godzina, kiedy cienie w kącie pokoju wyglądają, jakby chciały pożyczyć od ciebie stówę bez oddawania. Więc siedzimy tu razem w X-Vibe i mielimy rzeczywistość na drobne kawałki. W roku 2007 pewien dzieciak z Chicago wrzucił do sieci utwór, który nie tylko zmusił ludzi do wywijania przed kamerkami internetowymi, ale też udowodnił, że wystarczy jeden chwytliwy bit i absolutny brak szacunku do muzycznej teorii, żeby zarobić miliony. Ten gość stworzył choreografię, która weszła do każdego domu szybciej niż wirusy na Windowsie, zostawiając po sobie jedynie lekki niesmak i miliony dzieciaków, które do dzisiaj próbują złożyć swoje kończyny w ten specyficzny sposób. Teraz Soulja Boy, Telem i Crank Dat w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Słuchaj, Vanessa z Pupków z tej strony. Wyrzucili mnie właśnie z domu, więc puszczajcie mi szybko She Will od Lil Wayne, Drake. Bo inaczej w Radio X Vibe chyba zwariuję.

0: Kalawo.
1: Sorry, mamy taki klimat.
2: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

Znowu tu jesteś. Wpatrzony w monitor, jakby w jego poświacie miała objawić się prawda o wszechświecie. Albo chociaż sensowny powód, dla którego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist 2 postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów jako rekwizytów na planie, bo plastikowe modele okazały się zbyt drogie. Co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że cała ekipa dziwiła się potem, dlaczego atmosfera na planie była tak gęsta i nieprzyjemna. Ale przecież w X-Vibe nikt nie przejmuje się takimi drobnostkami, bo liczy się tylko ten mroczny beat, który płynie przez twoje głośniki, gdy świat dookoła zamiera. Więc wejdźmy w ten klimat jeszcze głębiej, razem z Taylor Swift i Post Malone w utworze Fortnite, który właśnie wjeżdża w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, wyobraź sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie wpadli w paranoję, że ich futrzaki po karmieniu po północy przejmą kontrolę nad domem, co było totalnym absurdem, bo przecież wystarczyło nie podlewać ich wodą. Choć przyznać, że wizja armii złośliwych stworków niszczących sprzęt AGD ma w sobie coś z klimatu nightmarek, zwłaszcza gdy pomyślisz, że dzisiejsze smartfony potrafią być równie irytujące jak te małe bestie, kiedy budzą cię w środku nocy bez wyraźnego powodu. Więc lepiej odpuść sobie te dylematy i skup się na czymś przyjemniejszym, bo życie składa się z drobiazgów, które mimo wszystko cieszą bardziej niż zniszczony mikser. Więc teraz Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że w filmie E.T. dźwięk kroków kosmity to w rzeczywistości zgniatanie galarety w torbie. Totalny obłąd, prawda? W Nightmarek lubimy takie absurdy, w których zwykła papka staje się legendą kina. Teraz Veranda Live, Efa oraz Raz z utworem We Found Love oturą cię dźwiękiem w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Antoni ze Szwecji tutaj. 5 godzin za kółkiem i już mam dosyć tej drogi, więc puszczaj szybko Silence od Lone Tusker, Phoenix, Rory Hope, bo zaraz oszaleję w tym Radiu X-Verb.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym albo o tym, jak bardzo nie masz co robić w środku locy w X-Vibe. Skoro już musimy tkwić w tej czasoprzestrzeni, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji dzięki komputerowej animacji, która była tak zaawansowana, że aż przerażająca dla ludzi przyzwyczajonych do zwykłych prezenterów. Najlepsze jest to, że pod maską pikseli krył się aktor w lateksowym wdzianku, a wszystko było tak toporne, że dzisiaj wygląda jak z koszmaru sennego. Technologia miała nas zbawić, a skończyło się na reklamach coli z wygenerowaną twarzą. Teraz Madison Beer i Make You Mine.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

siedzisz w ciemności. Światło monitora wypala ci oczy, a ja wchodzę do twojej głowy w czasie audycji, żeby przypomnieć ci, że w roku 1986 ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co brzmi jak przepis na klątwę, ale w rzeczywistości było tylko szczytem taniego cwaniactwa Hollywood, gdzie duchy przeszłości mieszają się z tandetnym plastikiem w rytm, którego nie da się odtworzyć, więc kiedy poczujesz chłód na karku, wiedz, że to tylko kurz z tamtego planu osiadający na twoim sumieniu. W X-Vibe serwujemy ten makabryczny spokój, a teraz Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być w wersji z roku 2018 lecą prosto w twoją stronę w X-Vibe.

coś dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

W roku 1997 twórcy Tamagotchi wymyślili cyfrowe zwierzątka, które masowo padały z głodu, gdy właściciele szli do szkoły. Co wywoływało u dzieciaków traumy większe niż oblany sprawdzian z matmy. Ten elektroniczny cmentarz w kieszeni to czysty nightmarek, więc lepiej nakarm swoje demonie, zanim w X-Vibe poleci Rafael Delof oraz Masafi i ich All the Small Things.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Siedzę tu w mroku i zastanawiam się, czy pamiętasz rok 1982, kiedy to podczas kręcenia filmu Duch ekipa produkcyjna postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie i wyglądały bardziej autentycznie w kadrze, co w sumie wyjaśnia, dlaczego aktorzy na planie autentycznie wpadali w panikę podczas niektórych scen. Zresztą cała ta produkcja była przeklęta aż do przesady, ale hej, tak właśnie wyglądał show biznes, zanim technologia pozwoliła nam wygenerować wszystko w komputerze bez konieczności kopania w cudzych grobach. Choć trzeba przyznać, że ten makabryczny beat w historii kina ma swój specyficzny urok. Teraz w X-Vibe poleci Bazzi ze swoim utworem Mine. Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż randki, bo nikt nie prosi o gryza i nie trzeba udawać, że lubię jazz. W sumie to Without You nabiera sensu, gdy zdasz sobie sprawę, że inne ludzie po prostu za bardzo hałasują. Zostawiam cię z tym ciężarem. Leci The Kid LAROI i Miley Cyrus w Without You. Dla wszystkich, którzy cenią święty spokój. Od prowadzącego tu w radiu X-Vibe.

0: kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwuje ci dawkę nocnych koszmarów, bo niby po co komu zdrowy rozsądek o tej porze? Pamiętasz rok 1982 i to całe zamieszanie wokół filmu Poltergeist, gdzie ekipa używała prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Hollywood to jednak piękna, zgniła wydmuszka, w której śmierć sprzedaje się na kilogramy, a ty siedzisz w tym wszystkim po uszy, słuchając, jak czas płynie w rytm, który dawno przestał mieć sens. Skoro już jesteśmy przy estetyce rozkładu i dziwnych fascynacjach, to czas na coś, co brzmi równie niepokojąco jak te trupy w basenie. Niech cię poniesie Taste i jej piękne ciało. Leci to prosto w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Zegary wskazują 3:00 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym samym fotelu, zastanawiając się, czy rzeczywistość to tylko kiepski żart scenarzystów z lat 90. Bo właśnie wtedy, w 1996 roku, świat obiegła wieść o lalce Ferbi, która miała rzekomo nagrywać rozmowy domowników i przesyłać je do bazy w celu szpiegowania obywateli. Co było oczywiście bzdurą, ale wyobraź sobie te małe futrzaki podsłuchujące twoje nocne przemyślenia, podczas gdy ty ledwo trzymasz pion w czasie audycji w X-Vibe. I tak oto kończymy ten nightmarek, zostawiając cię z tym paranoicznym bitem, który świdruje w głowie niczym te plastikowe oczy. Teraz Timbaland i Justin Timberlake serwują Carry Out.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Najpierw roses, czyli kłujące przypomnienie o Twoim byłym, a potem love is the answer. Niby odpowiedź, ale po tym wszystkim wolałbym jednak pominąć pytania. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Słuchajcie, dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce. Bo po tym, jak w zeszłym tygodniu wpadła w szczelinę w podłodze, fizycznie nie da się jej wyciągnąć bez użycia specjalistycznego sprzętu. Więc to nagranie idealnie oddaje ten stan, w którym dosłownie masz w sobie miłość jako ciężki metalowy przedmiot blokujący przejście w przedpokoju. Więc leci to dla sąsiadki od Marka, a w radiu X-Wipe wybrzmiewa The Source oraz Candy Staton z utworem You Got The Love. Trzymajcie się tam ciepło w tych ciasnych mieszkaniach.

0: Michael Hutchence tak bardzo chciał zagrać w filmie Frankenstein, że aż przefarbował włosy na blond, chociaż finalnie nic z tego nie wyszło. Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz po przerwie wjeżdża The Notorious B.I.G. Zastań z radiem X-Vibe.
1: Yeah.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

skoro beret Love już za tobą, to pewnie dlatego I need somebody. Najlepiej kogoś, kto wreszcie nauczy cię obsługi Tindera. Masakra. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje Stairway to Heaven swojemu sąsiadowi, bo gość w końcu po 3 latach budowania schodów na strych faktycznie przebił się do nieba i teraz sąsiad widzi przez dziurę w suficie tylko chmury. To totalny klasyk o trudach wykończeniówki, a teraz w Radiu X Vibe Led Zeppelin Stairway to Heaven dla sąsiada od Marka. Niech mu ta budowa w końcu nieba nie zawali. Trzymajcie się tam na tych poddaszach.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku na Woli, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej nie rozumie on, że podłoga nie służy do urządzania nocnych maratonów stepowania, więc Noisy Boys od Sparks to idealny podkład muzyczny, żeby w końcu poczuł ten rytm we własnych stopach. A teraz leci to w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

To był Popular od The Weeknd, Madonny i Playboy Cartiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Madonna przez chwilę pracowała w Dunkin' Donuts? Skąd ją wylali, bo oblała klienta dżemem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Sting w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

skoro Die Young już za nami, to chyba czas na replay, bo najwyraźniej ta playlista utknęła w pętli tak samo jak moje życie. Totalne radio.

najpierw love yourself, bo najwyraźniej masz kompleksy, a potem moving too fast, żebyś w końcu przestał marnować mój czas tymi swoimi dramatami. Słuchasz Radio X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to był Cupid's Bow od Oliego Aleksandra od X-Vibe. Wiedziałeś, że Oli podkładał głos w serialu młodzieżowym, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Razor Light. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. 4, 3, 2, 1.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony Anki, bo po raz kolejny musieli kupić nową lodówkę. A on szczerze wierzy, że ten utwór idealnie oddaje ból kolejnego popsutego sprzętu, który przecież znowu kocha chłodzić produkty. Więc niech te dźwięki wybrzmią w radiu X-Vibe jako Another Love Toma Odela dla Anki od Marka, który po prostu nie chce już więcej naprawiać tych wszystkich urządzeń.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Purple Trip, LMA w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od wrzucania krótkich klipów na Instagram? Następne hity dla pokolenia X? A teraz KWS. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Sława, ze złodziejewa tutaj. Muszę to załatwić na szybko, bo zaraz muszę kończyć szykowanie do rocznicy ślubu, a wspomnienia wracają, więc proszę puśćcie ten Too Funky Single Edit od George Michael, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych smętów.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

IGY przyszedł czas na Sweat, bo chyba nikt nie wierzył, że te wizje przyszłości skończą się bez totalnego spocenia się w pracy. Daj spokój, i tak nie masz nic lepszego do roboty. Radio X Vibe.

0: ungdomstid.
1: Da jeg var ungdomstid.
0: Veldig pent.
2: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

0: Damstein.
1: Da jeg var kun Damstein.

Iris sprawiła, że płakałeś jak dziecko. Ale nie martw się, zaraz przyjdzie Wind of Change i przewieje ci ten cały sentymentalny syf z głowy. Słuchasz Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

było Infinity od James Younga w X-Vibe. Wiedziałeś, że James w dzieciństwie sam nauczył się grać na pianinie, bo nie chciał płacić za lekcje? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Kylie Minogue z DNA. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dziś śni mi się ten manewr. Więc dedykuję ci Jason Derulo i In My Head, bo to wszystko dzieje się tylko w mojej głowie, a utwór leci właśnie w radiu X-Vibe. Dla ciebie, od Marka.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Skoro Just Give Me a Reason nie wystarczyło, żebyś wreszcie ogarnął swoje życie, to może Feel It sprawi, że chociaż zaczniesz ruszać nogą. Albo nie, w sumie mało mnie to obchodzi. Radio X-Vibe.

Siedlece, tu Ariel. Sprzątam właśnie te wszystkie śmieci po 4 lipca i tak mnie naszło na, no puśćcie Criminal od Fiona Apple, bo to Radio X Vibe chyba jako jedyne nie gra samej sieczki.

X. Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

był Roman Keating i Loving Each Day w X-Vibe. Wiedziałeś, że facet był kiedyś w boybandzie Boyzone i zaczynał karierę jako nastolatek w Irlandii? Lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X już czekają, a za chwilę duet Zayn i Taylor Swift. Zastań z radiem.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie próbują mi wręczyć paczkę widmo, mimo że od tygodnia nie wychodzę z domu, więc dedykuję im Get Lost Tonight od Fancy, żeby wreszcie zrozumieli aluzję i dali mi święty spokój w radiu X-Vibe, bo ten numer to dla nich jasny sygnał od Marka, żeby po prostu zniknęli z mojej skrzynki.

To było True w wykonaniu Cyril i Kitty Alexander w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cyril to właściwie Chris Mate, który zanim zaczął remiksować hity, był zawodowym emisistą? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Howard Jones. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

najpierw Drunk in Love, a teraz Eternal Flame. Ktoś tu chyba próbuje podpalić własną wątrobę, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Backstreet's Back w wykonaniu Backstreet Boys. A wiesz, że chłopaki wcale nie wrócili po przerwie, tylko tak nazwali singiel, bo w Stanach nie wydali jeszcze pierwszej płyty? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Helicon. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Grażyna ze zgonu, w końcu nogi na kanapie i, no, wiesz, totalny spokój. Więc puść mi może Slow Down Radio Edit od iMike i Bobby V, bo tylko to mi teraz w głowie siedzi na tym Radio X Vibe.
1: Tim and Bob, Bobby Valentino.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Vibe.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Kupiłeś w thrift shop używane gacie, a teraz próbujesz odczynić urok przy Macumba? Serio, jeśli to ma zadziałać, potrzebujesz więcej niż tylko rytmu. Radio X.

To był Afraid to Feel od LF System w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten duet to tak naprawdę dwóch kumpli ze Szkocji, którzy znają się od przedszkola? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Justin Timberlake. Zostań z radiem X-Vibe.

Jacka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu ja, bo po 4 rano każda kolejna pizza wydaje się słodkim marzeniem, a nie kulinarną katastrofą. Więc w radiu X-Vibe leci teraz Sweet Dreams w wykonaniu Efa, The Palm Tree Boy, Kin Allura oraz Moody Violet dla nocnego Marka od Marka.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Miałeś issues i myślałeś, że to koniec świata? Czekaj, aż zobaczysz A Trip to Trumpton. To dopiero będzie cyrk na kółkach. Totalny odlot w Radio X Vibe. Time for Trumpton.

0: There, says the mayor. That.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

0: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.
1: No dobrze, to co, Michał?

To było Nothing Matters zespołu The Last Dinner Party w X5. Czy wiesz, że wokalistka Abigail Morris wystąpiła kiedyś w reklamie sieci sklepów, zanim zespół stał się znany? To tylko następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie The Buggles. Zostań z X5.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słuchaj, utknęłam w tym korku w Chorzowie, więc Elżbieta z tej strony. I błagam, puść wreszcie Pursuit of Happiness Nightmare od Kid Cudi, MGMT, Ratatat. Bo inaczej nie wytrzymam w tym aucie z

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

skaczesz jak opętany do Party Rock Anthem, a potem nagle wjeżdża WLW. Jakbyś próbował tańczyć breakdance w operze. Totalny obłęd. Ale czego się nie robi dla klimatu w Radio X Vibe?

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale słownik zmienił to na projekt jest gotowany, więc teraz wszyscy w biurze myślą, że chyba zupełnie odleciałem. A na osłodę tej wpadki w radiu X-Wipe leci Proper Education w wersji od Erika Prydza i Floyda, co dedykuje szefowi od Marka, bo każdy potrzebuje trochę edukacji, żeby nie wyjść na zupełnego głąba.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Perfect od Fairground Attraction w X-Vibe. Eddie Reader zaczynała karierę jako uliczna artystka, co tłumaczy, dlaczego ten numer brzmi tak dobrze nawet po latach. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Snow Patrol. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kasia Cerekwitka na kolanach to wizja, która w 2006 roku wywołała w kraju niemałe poruszenie. Choć przyznajmy szczerze, że dramatyzm tego tekstu do dziś potrafi wycisnąć łzę nawet z najbardziej zatwardziałego cynika. Skoro mowa o emocjonalnych rollercoasterach, to w 1998 roku świat dowiedział się, że nawet największy twardziele potrafią płakać przy piosenkach o nieszczęśliwej miłości. Co tylko potwierdza, że nasze serca są równie skomplikowane, co instrukcje obsługi sprzętów z tamtych lat. Lepiej więc poddać się nastrojowi, niż udawać, że nie masz ochoty na chwilę melancholii, przy nieco bardziej wyspiarskim brzmieniu. Bo teraz Louis Capaldi i Someone You Loved w Radiu X Vibe.

0: Radiu X-Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego, bo możemy.
1: Let's go, girls.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi oddać mu te klucze do piwnicy i osobiście pofatygować się z nimi pod jego drzwi. Dokładnie tak jak w tekście. To totalny klasyk o odpowiedzialności za własne błędy i fizycznym przemieszczaniu się w celu naprawy rodzinnych relacji. A teraz w Radiu X Vibe Hanson. I will come to you dla teściowej od Marka.

Ten gość w utworze czuje się obco i szczerze mówiąc po ostatnich wiadomościach wcale mu się nie dziwię, bo świat pędzi w stronę, której nikt z nas nie zamawiał. A skoro o dziwnych kierunkach mowa, to w 1982 roku pewien człowiek postanowił sprzedać swoją duszę za pudełko zapałek. I choć brzmi to jak kiepski żart, to właśnie w tamtym czasie muzyka zaczęła brzmieć, jakby ktoś wywrócił szufladę ze sztućcami na scenę. A teraz czas na coś, co sprawi, że zapomnisz o reszcie świata, ponieważ Dexys Midnight Runners i Come On Eileen w X-Vibe.

0: To był Bad & Bougie od Mikos i Lil Uzi Verta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Uzi kiedyś wydał fortunę na diament wszczepiony w czoło? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Missy Elliott. Zostań z radiem X-Vibe.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Elektra od Seastars brzmi nawet po latach całkiem nieźle, choć mam wrażenie, że w 2004 roku wszyscy próbowaliśmy być nieco zbyt głębocy. Skoro jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 2005 roku świat dowiedział się o istnieniu serwisu YouTube, co ostatecznie pogrzebało szansę na to, żebyśmy wszyscy zachowali choć odrodzinę prywatności po zachodzie słońca. Dzisiaj nikt już nie szuka sensu życia w tekstach piosenek, bo po prostu włączamy telefon i czekamy na kolejne powiadomienie. Zostawmy więc nostalgię w spokoju, bo czas ruszyć dalej w Radiu X-Vibe, gdzie teraz Zed oraz Alessia Cara i Stay.

0: słuchaj, Nikola ze Słupska tutaj pakuje kartony do rana i oszaleje, więc puszczaj mi szybko to, no Fight for Your Right od Beastie Boys, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.
1: Yeah!

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Becky Hill z Dawidem Guettą właśnie wyciszyli ten wieczór, zostawiając nas z poczuciem, że pamięć bywa równie męcząca, co próba zapamiętania wszystkich haseł do logowania. A skoro o wspomnieniach mowa, to w 1998 roku pewien człowiek uznał, że stanie w kolejce po telefon z klapką to szczyt nowoczesności, co dzisiaj brzmi jak kiepski żart, podobnie jak próba poskładania w całość swojego życia, gdy wpadają ci w ucho nieco bardziej emocjonalne dźwięki. Więc Das Nasisko i Incomplete w X-Fight.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Lista był Loyal w wykonaniu Chrisa Browna, Lil Wayne'a i Tyggy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lil Wayne jako dziecko pisał rapowe teksty na ścianach w swoim pokoju, przez co mama kazała mu sprzątać? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Outlandish. Zostań z radiem X-Vibe.

Urszula z Aniołem wie to zawsze solidna dawka nostalgii. Choć przyznajmy szczerze, że te wszystkie eteryczne uniesienia potrafią człowieka lekko zamulić przed snem. W 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który umierał z głodu, jeśli tylko na chwilę spuściłeś go z oczu, co w sumie idealnie oddaje dramaturgię dzisiejszego wieczoru w Radiu X-Vibe. Skoro cyfrowe życie jest tak nieprzewidywalne, lepiej przeskoczyć w nieco bardziej konkretne klimaty, gdzie przynajmniej nikt nie prosi o jedzenie co 5 minut. Zostawiamy polskie anioły i wchodzimy w zupełnie inne rejestry, gdzie liczy się tylko luz i konkretny takt. Teraz Akon i Don't Matter w Radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Cześć, tu Czesław ze Wzdowa. Muszę szybko wracać do naprawy auta, ale przypomniała mi się studniówka i ta głupia fryzura. Więc puśćcie mi ten Love is a Shield single version od Camouflage. No i dzięki za granie tego w Radio X-Vibe, bo przynajmniej człowiek nie czuje się jak w muzeum.

Taylor Swift tym swoim złamanym sercem brzmi jak ktoś, kto nie dostał ostatniego kawałka pizzy w piątkowy wieczór. Chociaż w 1987 roku ludzie przeżywali dramaty bez pomocy mediów społecznościowych, po prostu wieszając słuchawkę telefonu stacjonarnego z kablem ciągnącym się przez pół mieszkania. Skoro już jesteśmy przy skomplikowanych emocjach, to czas na dawkę niemieckiego smutku z gitarą w tle, czyli Tom Waits i Ich sang die ganze Zeit von dir w X5.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: You used to call me on my. You used to.

co był Hotline Bling Drake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał jako aktor w kanadyjskim serialu o nastolatkach? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Florence plus The Machine. Zostań z radiem X-Vibe.

Jugapolis z Pałem Kukizem przypomnieli właśnie, że miasto potrafi się budzić. Choć pewnie wolisz, żeby w ogóle nie wstawało. W 1999 roku świat wpadł w panikę przed pluskwą milenijną, wierząc, że komputery wyłączą nam cywilizację. A skończyło się na tym, że po prostu musieliśmy zrestartować parę systemów. Dzisiaj resetujemy jedynie nastrój, bo zamiast betonowej rzeczywistości wolę zaproponować coś, co nie wymaga sprawdzania daty w kalendarzu. Skoro już wiesz, że świat nie runął, czas na trochę luźniejszego podejścia do życia w Radiu X-Vibe. Teraz B.O.B. oraz Bruno Mars i Nothing on You w Radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie po 4 minutach bezskutecznej walki udało jej się odblokować zacięty zamek w piwnicy, co jak wiadomo jest głównym przesłaniem tego utworu. Totalny obłęd, ale w sumie dobrze wiedzieć, że chłopaki z Timberlakiem na czele tak bardzo wspierają polską walkę z administracją budynków. A teraz w Radiu X-Vibe Madonna, Justin Timberlake, Timbaland, 4 Minutes dla sąsiadki od Marka. I'm out of time and all I got is on me.

0: Save the world.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

przesłuchanie o byciu swoim własnym największym problemem w wykonaniu Crystal Rock i Anastasii Rose to całkiem niezły sposób na wieczorne rozmyślania nad życiowymi błędami. 2018 rok przyniósł nam wiele dziwnych zjawisk, ale pamiętasz czasy, kiedy światem rządziły szkolne mundurki i warkoczyki? W 1998 roku Britney Spears udowodniła, że wystarczy jeden teledysk, żeby zmienić popkulturę na dwie dekady. Więc teraz sprawdźmy, czy ta szkolna nostalgia wciąż ma w sobie tyle energii, co wtedy, gdy Britney krzyczała w X-Factor.

To była Rihanna i Where Have You Been w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś ubezpieczyła swoje nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Rammsteina. Zostań w radiu X-Vibe.

du hast mich. Du hast mich.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą.

Delsi i to ich wyznanie miłosne w starym stylu przypominają mi, że miłość bywa równie skomplikowana co technologia sprzed lat. W roku 1998 świat oszalał na punkcie Tamagotchi, tych cyfrowych stworzeń, które zdychały z głodu, jeśli na chwilę odłożyłeś je na bok. Co jest chyba najlepszą metaforą współczesnych relacji, gdzie wszystko wymaga nieustannego karmienia uwagą. Zostawmy jednak te cyfrowe dramaty w spokoju, bo w radiu X-Vibe zmieniamy klimat na nieco bardziej współczesny i zdecydowanie mniej wymagający emocjonalnie, przynajmniej w teorii. Czas na odrobinę chłodu i miejskiej melancholii. Więc teraz Bryson Tiller i Exchange w radiu X-Vibe.

0: You got my soul.
1: Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że je! To oficjalne potwierdzenie odbioru każdej, nawet najbardziej absurdalnej listy zakupów w tym domu. Totalny obłęd, bo w końcu ktoś jasno określił zasady komunikacji w małżeństwie, więc teraz wiadomo, że zgoda buduje, a brak odpowiedzi to zdrada. A teraz w radiu X-Vibe, Usher, Lil Jon, Ludacris. Yeah! Dla teściowej od Marka.

Sam Feld i Post Malone to zestaw idealny dla tych, którzy lubią czuć się młodo bez konieczności wychodzenia z domu. Choć trzeba przyznać, że w 1998 roku nikt od... i nie uwierzył, że takie dźwięki mogą komukolwiek poprawić humor. Wtedy wszyscy byli zajęci martwieniem się o pluskwę milenijną i faktem, że nasze komputery mogą wybuchnąć z powodu kilku zer, co było równie absurdalne jak wiara w szybki internet. Teraz czas na dawkę solidnego hałasu, bo skoro już przetrwaliśmy tamte czasy, to pora trochę podkręcić głośność. Teraz Godsmack i Voodoo w X-Vibe.

To był Good Life od One Republic w X-Vibe. Wiesz, że Ryan Tedder napisał hit dla Beyoncé w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy na luz, bo wjeżdża Snow. Zostań w radiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

zegar wybił 12, a ty nadal gapisz się w sufit, jakby miał ci wyjawić sens istnienia. Chociaż dobrze wiesz, że jedyne co tam znajdziesz to pająka w rogu i kurz z 2005 roku. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko to, co sprawia, że włosy stają dęba na karku. Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien człowiek kupił automat do gier o nazwie Polybius i twierdził, że maszyna wywołuje u graczy amnezję i halucynacje? A potem po prostu zniknęła razem z rządem amerykańskim w tle. To był czysty obłęd w czystej postaci, bo nikt nie lubi, kiedy maszyna wygrywa z człowiekiem i to w tak brutalny sposób. Czas na bit, który wbije cię w fotel z taką samą siłą jak tamte maszyny. Teraz Jessie J, Ariana Grande oraz Nicki Minaj i Bang Bang!

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać w kołowrotku w rytmie techno, więc puszczamy mu Zukunft Pink. W dosłownym tłumaczeniu przyszłość jest różowa, co przy tym gryzoniu brzmi jak niezły obłęd. Leć z tym w Radiu X Vibe. Peter Fox i Ines. Zukunft Pink dla Marka od jego niewyspanego ja.

0: Dzięki. Dzięki, cześć.
1: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

siedzisz w ciemnościach, a ja właśnie wlewam w ciebie trochę dziegciu podanego w złotym papierku, bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili, że użycie prawdziwych ludzkich szkieletów na planie to genialny pomysł na zaoszczędzenie paru dolarów na rekwizytach, bo plastikowe wyglądały zbyt sztuczne dla oka kamery. Więc aktorzy biegający w tej słynnej scenie w basenie totalnie nieświadomie taplali się wśród szczątków prawdziwych ludzi, co jest definicją obłędu i idealnie pasuje do klimatu w X-Vibe, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę zbyt lepka. A teraz czas na odrobinę słodkiego kłamstwa, w rytm którego zapomnisz o duchach w szafie, bo w X-Vibe leci Goya.

0: 2002 roku firma produkująca grę The Sims wpadła na genialny pomysł umieszczenia w kodzie prawdziwych dźwięków z pogrzebów, bo nagrania w studiu brzmiały zbyt mało realistycznie. Pół życia spędziłeś przy tym symulatorze, nie wiedząc, że słuchasz autentycznego żalu po zmarłych. Totalny obłęd, ale w AX Vibe przynajmniej nikt nie kłamie. Teraz Shaggy i It Wasn't Me w AX Vibe.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania kawa z automatu, a ty znowu utknąłeś w tym samym miejscu. Co jest nawet zabawne, bo w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że wyśle w kosmos płytę z piosenkami, żeby kosmici wiedzieli, jak brzmi ziemska cywilizacja. Tylko że zamiast wielkiej symfonii wysłali tam m.in. utwór o całowaniu, co w sumie idealnie oddaje nasz gatunek, bo jesteśmy mieszanką geniuszu i totalnego absurdu. A teraz siedzisz tutaj w X-Wide i liczysz na to, że ten bit utrzyma cię przy życiu do świtu. Chociaż wszyscy wiemy, że to tylko złudzenie. Więc włączmy coś, co przypomina, że życie to jednak jakaś przygoda. Teraz Coldplay i Adventure of a Lifetime w X-Vibe.

roku 2004 ekipa od filmu Harry Potter i Więzień Azkabanu wpadła na genialny pomysł wypożyczenia prawdziwych żywych szczurów, które oczywiście zjadły połowę scenografii i narobiły niezłego bałaganu, bo nikt nie pomyślał o tresurze gryzoni. Więc teraz w X-Vibes serwujemy odrobinę magii bez ogonów, a w rytm tego bitu wchodzi Dua Lipa i Houdini.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Za oknem znowu ta sama betonowa pustynia. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie śpisz, choć w głowie masz niezły mętlik. Podobny do tego, gdy w 1987 roku ludzie masowo uwierzyli w reklamę napoju, który rzekomo miał sprawiać, że po wypięciu zaczynasz lewitować. Choć w rzeczywistości był to tylko zwykły gazowany cukier z dodatkiem kofeiny, wywołującej u dzieciaków ataki paniki i totalny obłęd w oczach rodziców, nieświadomych, że serwują swoim pociechom wczesną wersję przedtreningówki, która kończyła się bieganiem po ścianach do rana. W X-Vibe serwujemy dźwięki równie mocne co tamten chemiczny koktajl, więc zapnij pasy, bo Reni Jusis i jej zakręcona wkrótce wywrócą twój świat do góry nogami w X-Vibe.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik właśnie zaczął biegać w kołowrotku w rytmie techno, więc puszczamy mu Zukunft Pink. W dosłownym tłumaczeniu przyszłość jest różowa, co przy tym gryzoniu brzmi jak niezły obłęd. Leć z tym w Radiu X Vibe. Peter Fox i Ines, Zukunft Pink dla Marka od jego niewyspanego ja.